0: imamo radi.
1: Mina Sofia, sinto mirada, sigo, sinto mirada, sigo. Mina Sofia,
0: tvoji najljubši hiti.